0: Polera się, sobie weź wanilę, wejna sobie wolno, wyszę na gorę, zjedzę na a się są mój, są twojego też mojego siedem na oczach, wolę hilo sobie wolno, wyszę na gorę, zjedzę na a się
1: a się mi ze mną
0: wejna, wejna, polera się sobie weź wanilę, wejna.